number 2. Oni ni nua osebobie a wa brochiman. Ukache ose Raymond.